0: Vždycky hot, už vždycky fresh. Vždycky hot, už vždycky fresh. Vždycky hot, už vždycky fresh.
1: Fajn. Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.